otwór wem okno. Zajmę za noś Zajmę za noś on subedu na wstar na lumis. A je płosy by czes mi bydu wyszło mam arbutnic. A zun carin milice je cara febedu carin nukce. Je joje